0: Alpha 62, come 65, say not your return.
1: 65.
0: Yeah. MBS, say not your return for Children's Harbor, reference to 17-year-old Ariana Norris. He says 39485.
1: Thank you.
0: 74446. 74, 74, 74, 74. 74, 74. 74, 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74.